yo bamugambe ne kaneve mu muganda ngamba gwe tukole nsobi okusisa akalimiko no kajja ku 17 katonyeze munda Pearl FM.